0: jesme bezmocni, Bože, dla vosebenic snitko, když kiva nové šulske leta betina. Starší sa vesela, šulera tež, vúčera tež, sa prašam, zavešte, abo?
1: Zavešte, den sa riujo a spívajo z voža skoča šešiš.
0: Sie tež
1: možno. Optimistča.
0: A ja, môj sme môj ich prevoďať, čo nás očakuje nás a tež pripravstvuhorio den sa rano punželu 7. augusta.
1: Hej, tomu sa hoďi vizo den sa zopoladáme raz, keľko šuleriu 5 do 5 letníku pšinže na serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu, to den sa vulka téma, potom poladáme tež do Pančíc Kuku a tam je menujci čora Včera była zelowa niedziela, jakie są przyjuzowo, co są tam czynili też w tym dzienca rano wiatrze. A pola damy wiezo jeszcze raz do czerowszego niedzielniejszego wusowania. Tam smy so z prynym pisomnym naspomnieniem zjec miastrujem zabierali Monika Gadesua, też w tym dzienca rano jeszcze raz wiatrze zonicze.
0: A wiezo so weselimy dzienca na wujki finale Zatkula Beach Tury w Miłoczycach. Bettina, bo jesteś podla?
1: Wiezo.
0: Wudziewiczysza.
1: Se mięcza wieczerecz.
0: Haj, se temu slo kubasku steak se poprzeć, a ladaczka jak modzina za bólom honi. Dzienca wiecza w odpieczych. Szczyt też wutrownie witani, ale najpredera semy z wami przez ranie przyjdź, wiezo wonka, wokwodniło soje przez noc troszkę deszwało, a so też zarimało, prawie tak po tutych horcych temperaturach, no to je to na dobry start do nowego tygodnia.
2: Ja mam iluzję, zapas mi kuzuję.

Akaj Houdini je wund de Skuzwał. Morde Niemc, Dziejatnacz letny Johannes Liebmaun jest apostarał. W wulku sensacji na letuszych europejskich mistrzostwach w Puaniu Paryżu znoszcze to sobotu dożywili, jako je na 1500 metrów nowy światowy rekord nastajił, a wiedzą z tym też złoto się wydobył. Rune Akle je maturował, a miesiąc potem majsy da nowy światowy rekord. Ale kajki to wukon, bie 4 sekundy spieszniejszy hać stary rekord. W telewizji bie po takim jasne do tutej żółtej imaginarnej linii, kotraż pokaza, gdzie je rune aktualny czas światowego rekorda, jakiś tak prane po bazenku jedzie, no. A w socjalnych syczach su zapraszali, hač dre je smua netko tež skončne dojeva, tak vulki by časove plus, kiše se na čare 1,5 km vudobil. Celko ne treba še za to 14 menšinov a 6,20 sekundov. Zvota medalja, hebak bi rekord bila 16 menšinov a 30 sekundov. A to by ižo druga zlata medalja za dziejatnacz letnego przy tutych europejskich mistrzostwach w Puaniu w Paryżu. Na 800 metrów by też iżo najspieszniejszy nowy rekord tam, pak nażel nastaju nie. A ja to są serbscy sportowcy, takle kunst tydzenia wszystko wuriadnego zmistrowali. Jan Reher nam to nam rozprawia tu serbskim rozwosu. Słyszymy jeho sportowe wyśledki krótko po bilk na 6.

walk w serbskim rozwoju. So, 6 godzin 12, hej, czy jedni są wesela? Tam nie praja, ach szkoda, to by tola riadny polsiński czas, gdyż starsi to rady praja, tu by cyle spiszne nimo, ale nie możemy to zatajić, dżęca je prini szulski dżyn, to reka też za wuczerio, za so czas, za wuczuanie, a woni maja też dom krucisze prawidła, kruko maj w osobie, sztoś nastupa tema szmuratko. Doszak je kujża szula zasadnie sama rozsudziła, kak na tutym polu jedna, wot dżęcniszy opak płaci na wszystkich szulach szmuratko do toboły. Na wyższych szulach a gimnazjach też zasadnie za szulorio, hać do 9 letnika, tak kultusły minister Konrad Klemens. Szmuratko smie sobu do szule haj, ale ma so potom też przestokach do toboły sunyć, kiba zawuczo wużiwanie hodzinie dowoli, abo nastroj je sam samo też dla medycyniskiego razu ważne a trybne za szularia albo szulaku. Nie jest to zakaz, ale w uswobodzinie. Tak Klemens przed krótkim w podcastcie, tak so koncentracja też direktna wumiena przestokach między szulariami podpieruje. Starsi drebu do temu tam zawsze przyłosować. Ale temy kaj kumszna inteligencja albo mediowa kompetencja raje te też dale wulku rolu, za to je ministerstwo samo tak mienowany mediowy pas na noi stajbo. No to sme čipni, što nam szulario przychodnych dniach a tydzieniach o tym rozprawia, što su tam nazonili, što ich tam oczakowało je, to sme też čipni. Tu wszystkim dobry start do nowego szulskiego lieta. Nedam je Bilik Nasedam.

0: Niedersachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Prini Serbski Supercup starobnie klasy modzine deje sportowa jednotka Kruščic piatkwe w obwoku sportowa Svedženja przebedła. Jadwiga Richterowa zamowita za kopanski dorost SJC.
2: Sme so jara veseli, že sme opravde všetky 5 srbské mústva za to dobyč mali. Vobdeli sú so Radvo, Nevilčice, Pančice, Kruščica a Relvice. A tuniorový modus by kožo napšičo kožnem, dokud sme nerovnú ličbu mali, tak sme so rozsudili, že kožo napšičo kožnem reje 5 na čmenšine. A s tým sme na koncu mali dobyčore a to by SJ Nevilčice.
1: Kompliment ze stron zamowitych SJC sudnickiemu kolektywie Metody Paulike, Ludwigi Jakubaszej a Mateowej Gruborej. Koparskie wyslidki mużojo Wyższa Liga a Krajna Liga. Jednota Rudolstadt Budysa Budyszin 0-0, a Drzeżdżanski SC, to je cyłku, kotrym szraje Horczan Damian Jork, je przeciwo FC Grymas 2-4 podleżał. Za DSC bietowy drugi re hiżo druga porażka. Wokresna Wyższa Liga, zazbyłowe dobycze 3-0 z wieczachu 5 wieczor Ralbiczanscy Sokoli o Kruščicach. Rota celichu Niklas Schneider, Aleksander Wauda a Richard Schneider. W samstnym czasu doby cyłk post-Germanie Budyszim przeczyło zastupnictwu z Hornieho kraja Szprewia ze 4-2. Za pusztuniku by jedna rota rodziny panczan Klemens Mechela celił. Rakece Malešece 2-2 a Hore Kulov 3-5. Ra na orach bez dobom na rotach najboača. Wobaj koparski cilkaj Radvorski a tiež Nebelčanski staj ve okresni Líze štafla 2 s nerozsudným úsledkom 2-2 startovavoj. Hosčo z Radvoria mejachu minakale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potom hosčičelo išče do přestavky Runa 2-1 z Viertnechu, doniš minakaučank 2-2 ze samorotami Nievu Runa. Nebielčenio na kvadachu doma zastatk 0-2 przeciwo hosčom z Váza, rota za SJN celišta Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vizda TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice druhé mústvo FSV Wute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvok 1-0 celiu. Športové pokyva ještě od popodňu pečích převedže so dženca v Mivočicach vůlke zátkula bičfinále a od večera na posedmých raje v Ralbicach stará kopanská garda Soková Ralbice Horky přečivo starým knězám vojerovského FC.

0: Dżęca je tak daleko, nic jeno szpryni szwyski dżyn, ale też wujki finale. Bicz tury zatkule, 20 mustwo je przyzywane, a szo jest przygotowane w Miłocicach za sportoczymi a sportocami leża 9 stacji. 9 miestno, gdzieś jest bicz volleyball leca rau. Tak wiele kasiście dżynie, to z ty, albo tam nie mierzło, co tyś huści szo widział, albo tyś mieno zasłyszał. Nic jeno zatkuli, ale tyś tu pla nas rańczym rozwosu. Mies staw obdziennikami je beno szota cioch nadyszo, kiś słyszy ja nikak kletuszy biczture bez dwila ktyś tomu.
1: Nietko czeka ulki finale Miłocicach. A finale meze stacjo zajszych tydzinach prawidu nie docpił, hustody samo dobył je Elias Kumo z Budyszina. Miestem je hiżo leta doopodla, dys a dys raje w znatym mustwie Zambuka All-Stars, husto pak tyś drugich konstelacjach pod wszelakimi menami. Animale stajne mes najlepszymi, kaj się słyszeć.
2: To je mustwo około Eliasa Kumora.
3: O, silny blok Eliasa Kumora.
4: A Elias Kumor przyjuza.
2: Elias Kumor przystaje.
4: Silny blok od Eliasa Kumora. A jeszcze jedno blok.
2: Dobie nadałok przyjuza to od Eliasa Kumora.
4: Smokne tumbu.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Ej, to trichy, ja dobu prajdź zatko bitchtura, ja prodzę za mnie na wujkotna wyc. My jsme iżo tak z 14 litami zapoczęli na bitchturu soburać, a tak smo so też jako team Zambuka All-Stars tam namakali. A wyzodzie nas vo sportu wubidżowanie, a wyzodzie też jen, aber tam ne turnier też dobyć. Ale što się za mnie poprodzę, popromiszcie ważniejsze, so zetkowasz, so kuszy bunżelu, so widzisz wiele znatych ludzi, so przyjdziesz meso, budu rozmowy.
1: Wizoraj Elias Kumor też za so dżęca na finalu Miłocicach sobu. Jako Zambuka All-Stars maja szansu szczurty krucz za sobu pokal sobu domojzać. Jedne mezo, co kisy leca na kuźdej stacji, dziewięć razy widział, je Ema Szustrec ze Szunowa, kisz raje sama aktywny we Worklecach. Za nią je bicztura kruty termin.
7: Also ist ja dann litter voller Küche Stadio pola wo Rika samme ja nicht so ja welle znatich Ludo Video so muss ja so sest mi Rosmoj abschoss so Rayo Summer du hast für ja dich gerade tun Chance Huji beim Spechali mi Romadrat.
1: Ksoem Schetchelam na Beach Tour jeje tisch kujde de Jen Phil Bulank. Jeli ne rune dolu so sidne na koleso as mali z nim na stacie Beach Tour. A to ze Žičenia pola hodzia hač do mes druim nebe čit skulova a rožanta. A noce potom zaso domoj tepta. To so kilometry naliča.
8: A nie, tak konkretne nemôžu to prajeć. Also, ja myslím se, jenoš kružant a ruča sú to nekak 42, hej? A ja spúcham hučbu a potom tun čas a tun púč, keď se to vyži.
1: Tež denca so mode svetlo vosate muž z morgantnej frizuru zaso na púč do Miłocic poda a noce zaso sam domoj. To je potom vesové, že je mu svirne e-koleso mačare Puč znamenča trošku uloži.
0: Aj, sta modrých ľudí, vidíš kúždu punželu na zadkula beach ture a dženca na finálu tež zaso Eliasa emu a fila. Šice cioch cíža ráde požadane pokal dobyč. Za počátk, zaušich sportovco je popodňu péčich a vulosované štafle namakače na našim kanále na Instagrame MDR Serbia. Zaušich tých, kýž sú doma a potom chcíťa připoskáč od vás, mich ríka zatkulu zapíknič, abo najlepé sami se nimo přinč dojič do Miłocic a si tam môžeš rejec bezvier takú ľuchku vesnú fetu vesnú svedenskú atmosféru ľubiť štát. 7 hodín 2 štodce čije.

cipitlki nabosom je z Bresta ročo do Łužicy, što možeme dženca doživić nimo sove finala zatkula beach toure ve Miłočicach? Například možeme si na Happy Monday do Budyšina dojeć, haj tež, když su šulario zrudni, zo drbe dženca zaso do šule, je dženca zaso vjesova punžela. Dženca pod heslom Můj, tvoj, náš Budyšin, 25. rázy chcidža dopokazač, kak písané a riane je město, stolica Serbu, z dobrý hučbu a vůstajencu, od pečich dženca do sedemich na náměstče před Michalský cirkví Budyšině. Z dybkom startom do nového šulského leta je od dženca Łužiska kupy ve Wojerecach zaurena a to hač do konca měsaca. Jutce je zjavne zahradovanie ve Wulki Dubrawie. Od večera na po sedmich diskutuje tam zamowiči vo novem strowotniskim centrume ve Wulki Dubrawie radzičeljo a tiež vobydlerjo. Nicenož Wulki Dubrawie, ale tiež radvoria a minakava sú vútrobne na tuto diskusiu vítani do tamnišeho tovarstveho domu Wulki Dubrawie. Jutce to budže a to od na po sedmich. Młodzina do prytka, przychodnu sobotu. Su zajmce zaso na Power Serb witani, a to do Nuknicy. Przyzywcze rady wasz młodzinski klub, rejuwansku skupinu, przeczeski kruu, przez Instagram, pola serbskiego młodzinskiego towarstwa Pałka, albo pola Nupraku, to jest tam niższy młodzinski klub. Pecza mili jednym mustwę być, sobotu so wubydżowanie na pociur zahaj, a potem jest też afterparty przy Kopszynianskim rodziszczu. Thank you.

0: Wasom hodzi, nidom 620, je haj dżentsas wyczytaj panczyca kukowe, bederichec manżeskaj, swoje narodniny to sme wutrobnie gratulowali, a nitko lubi dzieci, smyče sa przez riany rańczy postro wieselić.
1: Zostaj przyszwoj, Benno a Mira.
2: Żaden problem. Dyś pomoc trebaś, smy so podlat her.
1: Sysa mnie praszała, hać buch nimo przyszła. Ale nese rekwacze odla.
3: Trebam waju podbiru, przy przyjocze na tunia.
1: A to odla zetkamy so nucka przed rajnej konsolu?
3: Haj, za koparski tunia na konsoli.
2: Te hace pokazać, so nie jenisch na rajniszczu najlepsza.
3: Zu jener svoju čest saki duat.
1: Stada Jesus dauo.
2: Jesus Pascalom, Jakubom a Konradom nasa joava.
1: Storika nasa joava.
3: Su so mi vusmieli, jako si mi boho dava, so tež na konsuli kopan zu raju. Su vopraži tverdili, so nimam jako holca dos spišne reakcije a vusikne poste za dajku ru.
1: Ejš, to to dobi. Dajke pšetsutki.
2: To je tia im tež tak prava.
1: Cele prawie tak.
3: Na to su mnie wużadali. Zorajmy turnier. Po finale a finale. Stu je lepsi na konsoli.
1: Dopa kje nikak neferne. Ty dobisz sama scho doby, czyli chcesz im dopokazać, jak dobra jako holca sy. Za nich dosaha, tyż jeden z nich dobudzie. So bychu so woni wopkoczeni czuli.
2: O, dyda dajke nisz to tyu wodzaży.
3: Nimo to je cywa wiec jednoryscza. Twierdza wszak, zo szyry jasne przyraju. Imżno dosaha, tyż mużu tak nikak so budziażeć. Ci budu so dziwać.
1: Ci budu so wobchodzie dziwać. Benno, daj mi proszę kontrolę. Dobił trenować.
2: Jak ta to mnisz?
1: Dokyż jutrze z nimi szuli nowy modus turniera wuczynimy. Dwaj z nich a, ty a ja. A nędzie woto, zo so budziażimoj, ale zo do budziemoj. Sam znowu mienienia za szych. Budzi moim gadzić.
3: Twój zapal so mi lubi, Mira. Benno, ja mi żel, ale da, dobyś nie tylko przyledłać.
2: Żaden problem. Bo ona wyt, zo im łyku hubu zatykatej. Raz, dwa, trzy.
4: SJ Kopaczki!

0: Momento mamy Beszko tużną powieść za was. Wspominamy na Heidi Hahnstein z Barbowa. Maria Ilikowska-Winklerowa, jo nekrolog, przygotowała.
1: Toż ta powieść o tych barbockich przedczesła. Heidi Marie Hahnstein jo 2 augusta tego lieta niezjapki umryła w starstwie 70 lat. Wet małego jo ksiła już obsiecej byś gejcówka za zichi. A ako zisica gejcówka w mieście, jo tyke statkowała do końca swojego żywienia z wielkiej lubością a przychylnością. Za tu angażirowaność jo dostała wet młogich familii o wielku ziekolność a przypezna się. Tyke w barbuce jo se zeła psiecej, dzień a noc, czas za zisi, gaż su ju trebali. Ale równo tak za to serskie jo była na szaki part aktywna, a to jo prygowało jeje żywienie. Narodziła jo se w Barszczu w Nuakojc familii 1 decembra 1950. Krotki czas jo chejziła na szulu w Barbuce. Potem jo uchejziła serską rozszerzoną uszu szulu, a 1904 a 70 tam wet położyła abituru. W szuli jo rada drugim pomagała. Jo była psiecej spuściobna, a drugim na psiesiwo przyjacielna. Rada jo pijedała serski, ale tylko muzycirowała, tak? Jo na przykład grała na akordeonie we uknikojskim orkestrze plabe na niekele, a doma jo grała klawier. Wet małego jo miała Heidi Marie Hahnstein wielku utrzobu za saskuriec a kulturu. Nic janowena sama jo kszakim geźbam rada hejziła burska, ale tu lubość a giardość jo dała tylko swoim zisiam a enkel zisiam dalej. Kradu dujki czas jo se angażirowała jako przedsedarka domowińskiej kupki w Barbuce, a jo zastupowała a podpierała zajmy serskich wejsanariów. Tylko peździej jako członk kupki jo se tam nadalej angażirowała, a sobą ugotowała szakę zariadowania. Przytom jo se psiecej starała we to, aby barbuckie zisi byli na wejsnych zariadowaniach w serskiej drastwie. Taku ju obchłamy wspomniesiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a pewniżne statkowanie w Szichem sme jej dziekone. Wspominamy na Heidi Marie Hahnstein z cześćownością. Nekrolog ją napisała a pejedała Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Usledki menšinového zmagania modostných v zachadného týždňa sú nieto znáte. Nízke płaszczyzny na polskich tankowaniszczach wabie szoföry do naszego sąsiedniego kraja, a w twarskim uberku Amta Picnio mają wicze wiele obzamknusz, co dokładnie to słyszy się nieco w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie Jodiana Szycowa. Dobry dzień. Zmakanie młodych zastupników mniejszości niemskiej, a powiadają plat, Josef Pietk w Barlinju zakończyło. Jedna z czo młodostnych Josef obżyliło, miaze nimi jedna osoba z Dolnej Łużycy a jeden gornoserb. Po miasobnym zeznawaniu a informacjach o sytuacji możynskich mniejszościowych związków są obżylniki projekty uwijali, a prezentację swojskich projektów naprzeciwo pieniędzy dawariam zwucowali. Zata a podzajczno fryzijskie młodostne życzy se ich danu fryzijsku rec ako szulski przedmiot. Dańskie młodostne ksiemież przawidłone zmakania zapowiadanie dańszczyny. Serby są se życzyli serskie podtitule w niemskich telewiznych ustrzywaniach. Ako jo soboorganizatorka Karolin Renna wird menšinového sekretariata powiedziała, kšie młode cwonki menšinu a powiedarie plat, se w przychodzie przawidłownie zmakasz. Dwa raza oblieto online, a raz oblieto w osobinski. A teke z europskim możynskim menšinovym zwieskom jen, kšie w przychodzie ustrzy gromadu żywasz. W Janšolcach a okolinie se momentanie wiele twari. To godla zmaka se teke twarski uberg Amta Picnio wicze w Janšolcach na posiedzenie. Uwijański koncept za używanie krainy negajšneje Janšolskeje brunicoveje jamy stoi na dnionym poryże, a aktualny stał planowanych twarskich napszawów w Janšolcach. Uberg zmaka se w sportlarskim domie a jo zjaune. Wet Jinzajschnego musse Chauffeure eventuell nie sasi dlejpsi polski granice zakasz. Niske płaszczyzny na polskich tankowaniszczach wabie do sąsiedniego kraja. Ci adważascza procento danki płasze konsumenty normalnie w polskie za benzin. Polskie knieżastwo jo tożtu sajszbu nachylnie poniżyła na 8%. Przydatnie postajio polski energiowy minister kuszty żyjen maksymalnu płaszczyznu za gönitwo. Z takim bużoty diesel a benzin jadnab 3,2 centu na liter tunie. Polskie knieżarstwo, co z tym luzi podpierowasz akses prozni nowrosze. Po takim płaszczy tożto poniżdzenie danku hyszczy aż do końca augusta, końc polskich ferio. Podobną napszawu są mieli w Polskie teke już o końc junia. A dalšnu powieść wird obchada mamy. Wird srjode aż do sreš septembra przewiedu se w Borkowach twarske żywa na droze druga kolonia, miaze žišecym hospicom puste blume a naunstorfskej droze, a na podponocnej droze miaze w okolicu a biewo-gorjańskiej drogu. Powierz drogi se na obyma drogoma uporyżają. Żywa mają se przecy jano na jadną bocę ukbasz. Togo dla niebużo żadno płynne zastajenie drebne.
0: Jadro.
1: Obmrocone niebio a temperatury około 20 do 22 stopniu. Goruce lesze małku pauzu getują u nas. Teke deszczuwasz myżo se tam a sem żynca plana z wydolnej Łużycy. Wiczejsza w autora jo teke obmrocona wystanio pak niepewej sucha. Wodpłynia, a wiatrza może się wicze zasiedzieć, czy wasz plajano żywisz nas czo do 1-2 stopniu. A teke zriodu de mokrze wodu wasz, po takim nie dejmy w przyjdujących dniach przedeśnik doma lażycy wystasz.

0: K-pop to je koreańska popowa muzyka, która się kradu oblubowana dla młodej generacji. Nasz kolega z Morzyńskiej redakcji Jakob Pridychkajt jest wielki fan tego genra a zabiera się przewidłownie stoszczył muzyku a z muzykuje scenu K-popa. Wesebne uściowanie w ramiku Morzyńskiego magazyna Bubak Janok temie K-pop je przygotował, a ten tydzień stwierdki je w naszym programie słyszał. A w naszej muzyce tyżenia wam każdy dzień już raz to a drugie k temie przerażio. My startujemy ze skupku BTS, tajo wam znasz uściwe wspomnieszu, z jej ustupom na podczasnym spektaklu Światowego Kopańcowego Mistarstwa.
1: BTS, jo zwedztał kom najúspiesznejsza K-pop band. Potom, až jo K-pop leto dvojko národne kulturne pokłady v Koreji tvoril, jo zvenožil BTS z togo kreza uderiš. Niegledajúce na riecnu bajeru, sú šafnuli lúži po celom svieše dojšpíš a zvezaš. Obšimiešo je, sú zabierajú cesto z témami ako sebiegodnota, samotnosť abo bol učobe. Témy, ktoréž kúžde znajo. Celé vesepne jo pla BTS fanové skromaženstvo. Przez swoją muzykę a obszimiecha su BTS tworili community, która ma wielgin mocną lojalność k band, ale teke k drugim fanom, a przede wszystkim siebie samego. Pićku dokratniej przepowiadajomy zwiedzanie band a fanu stwórk. Tam słyszymy Karolin Kühnholz. Wona jo była akle przed krótkim na BTS koncert w Münchenie, a bużo nam w wesepnej atmosferie na miejscu rozprzawiasz.
0: Jo, a nyní to slyšíme jeden ze songov, s ktorým sú učoby predviacornego sveta dobili BTS z DNA.

0: Sachska. Serbski Rozhlas.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
1: Es dubko mwase mich, as tym kajskujdu punjalu czas za Radio Sadgulu, a jensa wotschakuje nas te wusywanie, tun highlight tuto Sadgula leta. Wulki finale beachvolleyballowe ture dwajty sats 6:20. Miło czicach, so jensa Bobkec jechanskej hali wotmeje, a my tam wizosmy z naszym teamom a live rozprawiamy, stu se na koncu wulki pokal zdobudże, to zonicze biu przychodnie uchodzino, tu je Radio Sadgula.
2: Sadgula.
3: Mój start do tydzienia.
4: Ach, Kala, co masz tydzień cały czas przed udziany? Dzień cały pundziela. To dała wizajność.
5: Sadgula Beach.

0: a Rajako, widzimy tu z tej, Tonia, tu też jeszcze całą chwilkę bieży, wiesz, jsme też dżęca z dybką startowali, z dybką na pośestrzych, jest to tu preniara zawizdała, co możemy potem we usuwaniu jeszcze dobyczarskie mnóstwo mytować, a też znano krótki interview jest. Nydom zonicze potem też preni update, tu, jak tu dotal wszystko takle bieży. Najpierw pak nasz Franz nam przeradzi, na którą huczbu smycze so we usuwania wieselić.
1: Ja was tešich vítam na poslednú stáciu našej beach túry a zbúrče si vy ju mohli ešte jenom tak pravie ľúbiť dať, mám ja za vás te pravé stúčky přijotované. Kež napríklad Zamba Ole Ole skupiny Holasky.

0: Gdyż jęczyskie spiły mam przygotowane, tak słyszy, czym jest drugim Hips Don't Lie, świetoznatej spiłaki Shakira. A gdyż jeszcze junu przyszelakich Richard Smy, też na francuski tytuł Alors on danse, smiecie so wieselić. Ale nie tylko najprzede junu prawe serbski klasika, tu je Petunia Mirčina Veclicha. Dajcie się lubić, a wiele uspiecha przy biczwaniu.
1: Zadkula.
2: Szantana.
3: Ja was tu dwie.
4: Memory.

Kodzu. Nit Kodzu. Nit Kodzu przełyszał zbo żołny. Ja władniam nocy zarodzę.

0: Dźensa mamy po takim cyle wosebitu stacju Beach Toury Radia Zadkule. Nic jenoś zobórajemy dźensa finale, ale też dokelż po długim czasu su szulierze zaso szuli pobyli, pretacz su se k nam tu do miłoczic dojeli. Po 6 tydzieniach licznych poznań su so oni menujcy zaso na szulsku wałku sydnyć dyrbieli, a to nadzijo mnie cyle czerstwi a boni elana. Ale snacz, so kuźdob tak prawie no chce, to dla je nasz Franz, so napuć podał ze zajmowym praszeniom, što by so miło z szuli zmienić, so byście wy kusk wiace luszta na nią mieli.
1: Gdyż po ja mogę o tym rozsudzić, co so ma w szuli odsłonić, bo chyba najpierw prawa, so je matematika w zek dwaj winowatosny przedmet, a so ma to tak wysoką hodnotu w przyrównaniu z damami przedmetami, szako kuźdze nie ma takie tu matematyki, a wydomostny gen, a to jara nefane no, tam mam ludzi na przyczop.
2: Also, ja bo rumiuskie kupowano odskoniu, dokąd ja nie mogę mojować.
3: Ja bo odskoniu, a to dobi sobie praszyć, a to wie na nóż mi pić.
4: Ja prawie mnóte sporcze.
5: To się dobra, bo wety chulki przez to kapłonić.
6: Ja bo chyba takie używanie mobilnych nastrojów, co już pa co niekiedy po tym czasu, to jest no zmieni, ja prawie. Ja bo chyba to tym czasu digitalizacja szoniara ważna.
7: Jedna wyska, która już by dobra, co w odstronie, czy w szuli, są trzy znamki do jednatki.
8: Ja bo co styl orientuję, na przykład w USA na tym systemie, co je nie ma riadone, a szybsze mety rumadze. Ale zojens no, typo kmanoszach może so zaradować, że szedla kuryś kaj skoczynko, a pon może je na wyższych niwołach pon myć swoje przedmyty, a to ponio szojne kajś kastary jenio, ale ka wyle jenso może na końcu.
9: Ja jestem tenom jenem fachowo dzieło, o tym pisał na kret znamki, albo też klasy radone jako jen letnik, to są poprawom te wolne faktory, jako są na wymskim wszystkim systemie, na kret kritizuja. Ja bym nigdy nie skierował tym trenirował, że ja prawie, ja bym znamki w odstroniu, a w tym zmysle, że ja tak raz nie buknę za jedną klauzurę, za jeden test, ale skierę projekty, żeby w odtadać, albo wyprowadzić tak raz żyła, nie jak zakoniec, które są im w biegu trzech miesiąców, a nic na jednym jedzkim dniu.
10: Ja bym poprawał 6 godziny po 6 godziny w odstroniu, a to po 6 godziny nic nie robię.
0: Hej, to jest na każdy pad dość do dobrych ideów. Dola, to můžu já vám osobin scénož doporučit. Veselče so každou z čehýště šuli, to je na každý pát jara, rejane čas. A já si myslu, tež starša generácia může vám to na každý pát tak obkručit.

Ale netko słyszycie najpierw do junu Ferrari zahudzita James Hype a Miggy Del Rosa. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Szadamna. Ja wostudwę.

holi, cash po Bożej woli. Spyła chu, a ciła chu, rączku, że stał im boli. Spokojeni ludzio, pokraju mnie budzio. To mi zna, a to mi zna nie siudziom. To mi znaje jenoś tam, gdzie szastajny przebywam. Nasze lesy, nasze hona, naszą rolu w obstaram. Słońca skadzia, a soku, a dziłam, dziłam w obstanie. Znano macza, dziedom wokół swojej siedko w ostanie. Na rudnym naszym statoku, z wutro by ją lubuju. Skicza moje swoje bezko, statok generacjo. Tule statok zboża, staje cibi tu ze swiru. Kuwo swoich wódców, hajt, żony, szmocy stałach su. Ciszyński jest pyłał, kwale się si kraj. Nie spłacę je dziełał, statok budzie raj. Hajt, do niej ciemne mocy. Cieć jak się zacz, przykranu są nocy.

Wszyscy tu z tego ladają na rajni 101, gdzieś są runie nasz wielki finale. Łotmeje a prynia sadzba jest od runie zakończyła 17-15. Stejeszę tam na końcu za serbską rakietu, potem im serbska rakieta nawiaduje z 1-0. We wielkim finalu Dżęca tu Miłocicach przeciło mustwie Malinowki. Niwo jara wysoki, w oprodzie kopa ta pona. Jichanska hala tu, ty lubisz oprawdzie lada, co się nikak nie mistno namakasz, gdzieś tak lewek aż można widzisz, zady hiżo holcy steja na wałkach, to je jara clever, super, kompliment. A tak zajmę tu netko tu sadu z nadałkom mustwa Marinowki. Przyjuzate, przystajne direktne preki, silnie zabudom skoczył. No a przystajne a przez Rejdża bite do bloka, ale na tamom boku dele, tak zo je to prynny dyp za serbsku rakietu. Metod Hoza z prynnym nadałkom nitko za serbsku rakietu. Dosaka 1-1, potek im nitko. Usled prynnie sadzby pokaza, zo je to wizo tu w finalu Wuna Nara. Matej Kubo z dalszym nadałkom za Malinowki, przyuzate od Metoda Hozy, zaso direktnie z drugim kontaktem przesak, przystajny Józef Krautz z nadbiegiem, silny nadbieg. Metod Hoza jeszcze przy bólu był, ale nie mu przyuzać, tak zostaje 2-1 za Malinowki. Matej Kuba z dalszym nadałkom. Silny nadałk na prawo do zady, Matej Nuk z przyuzatrom, hej, tam jest troszkę adresa falowała, obrachowała. Tak, so je bull dele padnul C1. Matej Kuba smi jeszcze raz. Napiatość stupa, Bożel dosaka. Tak, so steht C2-1, dup chcemy se tu jeszcze live wobladać. Holca serbskie rakiety Diana z nadałkom. Silny nadałk u Toreka, troszkę przedoi. Cici tu stoi, my se przyjdziemy z pełna poskamy, a potem zaso se tu obladamy.

Hi, voilà, dame, es ist Noah. Aber dale tu na nasz finale. Dybko a tafla pokaza runie stał 9-8 za Malinowki po takim dale oprodzie urunane tuże tam a sem a okujże pulsa aż do końca wojuje. Tak też runie Malinowki połysza na 10-8. Nadauk przywizate Diana przystajmy to toza z silnym a clever dybkom. Od boka do bloka położył, tak za potem na drugim boku on padnie. Ból troszkę przedaleko przystajny, tak za niebie prawy nadpie możny, a potem je to sobie to najlepsze, co się mu czynić. Dalej, gdzie Maty Kubo z, hej, z podobnym nadpiewem. Nic poprawdzie krute, ale clever, kryki położone. Tak zostaje w jednacze 9. Malinowki cedza tu wiezo urunać, zo bychu moli do poslednie rozsudnie cecie sadzby hić. Przyjuzate Diana za so przystaj. A tady Kretschmo z nadpiewem do bloka. A tam on boku. Hej, niktko, susiedzi to odladali. Znowa od boka do bloka z odmachom położone. A on? Cieci dybk za sobą, tak nikak, 12-9. Jana przystaj, tady Kretschmo z nadbiorem do bloka, a potem silne od Sredża kliki bite od Bostia Czornaka. 13-9, po takim dwaj dybkaj jeszcze powrachuje taj za wyrównanie. Nadal metotroza przyjuza z nadbiorem do bloka. Zase znowa, jeszcze raz metotoza, znowa do bloka, ale dele na tamnym boku 10-13. A metotoza z minutą też z nadałką dalej czynić, pochoczować do Sredża, direktne pliki, Martinu przyjuza, tady Kretschmo przystaj do bloka, tam a sem przysaku, direktny drugi kontakt zase pliki. Maty Kubo, spytał uladać, ale won. Troszkę przedaleko na prawo, jednacze, cinacz, serbska rakieta. Chce to jeszcze tu drugiej sadzby zakończyć, ale metod to za. Boże, z wida serbskie rakiety dosaka, tak nitko sadzbu dybk za Malinowki. Fenojo Malinowki, tu placaja, przyjuzate, tady Kretschmo przystaje. Zwoł blokowany od Józefa Krauca. Nulowy dybk. Szako wytał w oprawdzie jara łytry ból na wow, ale szo dał. W oprawdzie szo nuc dzierżał, że to jeszcze niekak można. Nulowy dybk jeszcze raz. Sadzbo dybk za Malinowki. Maty Kubo z nadokom. A nuc zade na prawo. Niemale na liniu. Tak stej. 1-1, potem so i druga sadzba so z 15-1 skończyła. Tu so jeszcze raz stronie zmienite, a potem dżemy do cecie sadzby, nie tylko raz najprzedy troszkę hudźby.

Bentley od sieny sobie widzimy. Mogę co zuch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł. Mia złocie, tupy blak, nocy nasze taka znak. Huku tu kosierna dnia, moja skromna postawa. Bo swe czasy kradnią się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc.

chcę tu siłować, všimnąć się, co nie podać. Krok za krokom dalej sać, pójdź mi nigdy pozostać. Przecież twoje hesło wie, lubię, a ty śrubę nö. Ty mnie scenę pozbudziłeś, a mi pohoń, to se ty. Ty se ruczę za ty piuto, ty mnie spasle wróci, niech jak eś pokój się porażcy mi. Lubisz już, co dobudziesz, aj doby, bak ja nalesym. Ty se moja, to ja wiem, duszy na to czopota. Zyma, niech se nawala.

chodź, rozum mieć. Do moj cyć, do moj spieć. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. Dojedź wujka w usutaj. Tuś lubym stajnie ruku daj. Nicht tu w obstać, nem, że sam. Nasz swytny kraj, nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić. Ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, coś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebira. We'll be right back.

0: runie cele silny blok Józefa Krautza. 12 rzesa, czy stało za serbską rakietą, nie tylko z tej 12 po takim... Hej, na 5-6 to nie tu można było nasz finale dżęca. Metod Hoza, Kecina 12, nie tylko chcemy sobie posłane dybki tu live obladać, a naposkać. Tady Kretschmo, Mana Rauk, Dosaka. Dosaka, cínače, cínače, hej, tu sa tiež po takým nervy pokazajú, vieso, to je jasné, 1-1 z tej po dvímaj sáčbomaj, cínače, cínače, v rozhodnej cíči sáčbe. Nárok musta Malinovky metotóza klečo přiúzal do bloka, tam má sem přísaku, metotóza přístaj, Kilian Sýš, silné nadbie. Diagonálne. Naprawa do zady z Wida nad Białaria. Potajkim. To jest mecz dybk za serbską rakietu. Bości Czornak przyjuzał. Krótki za blok. Metod Hoza przystał. Martinuk troszkę przewysoko przystał. Naryczany problem. Horeka na ulach. Sztornacie, sztornacie. O, to jest oprawdzie nitko. Tu nerwy rozsudza. Józef Krautz nad oko, metod Hoza przez Sredja do Saka, ale dola priki. Wysoki ból, roczo, serbska rakieta znowa na twarzy, Martinuk przystaje. Kilian Sýš znowa, synny nadbie. Samsta recept, każ niekotre oko Miki do to diagonalnie, haj nimale do Sredja. Martinuk znowa, rozsudny dybk. Ale Mati Kubo, priki, no. Komunikacja pomachuje. Znowa urunie. Piatnacze, piatnacze. Top nalada tu przyjadł Ariosu. Wiacać spokojom, mszczocy świat. Wysoki niveau finalu. Maksymalnie urunane, maksymalnie napiate. Antoni Rebe z nadałkom. Przyjuzate. Jana, Kilian Sýš. Znowa silne nadbie. Przeciwo dwiemaj mużomaj bloku. So przesadził nie tylko linię, do tego dwójcy diagonala, nie tylko linia, a smier też nie tylko nudom. Rozsudny dybk z narokom zajdź, blok. Bości Czornak przez Sredja. Przystajny Martinuk direktnie drugi kontakt priki. Znowa drugi kontakt, nie tylko sztu ma nerwy, metod Hoza do Saka, ale tola ma Józef Krautz przystaj. Pytułonka? Byłonka! To reka serbska rakieta. Serbska rakieta, so przesadziła. Applaus, wulki, kompliment. Kompliment też wiedzą na Malinowki. Silne drugie miejsce. Suso moli, hej. Susi moli drugie miejsce. Wudobyć. Ale wiedzą, chcemy so troszkę rozmawiać ze serbskiej rakietu. Dobyć erio su. Pusto spytali metod Hoza, skrótka, celý skrótka. Prvné emócie, jak sa čuješ?
1: Na jara. Kaput.
0: Přemožený, aj kaput. Vyše, Jižo, junu byli v finálu, še tiež husto na stáciach v finálu boli, tiež podleželi z Žila Zambuka Osta, s tamom silným ústom Dženca, som boli tu v beach finálu v Miočicach přesadžiť. Še si to do toho očakovali, by to váš úprajný cíl, alebo še prajli tak silné, kaž možno nekak tu sobovať?
1: Ale ja som vedel za môj jeden, keď ten ľepšie mústva vám slušamo, ale ja som upal, že jara veľa dobré mústva, tie je ze druhých končín. Ale ja jara napiatá rá, musím vše dvoja leta mi ve finále stáli a širali, a to nekaj fajn, že ma šafne dobuť.
0: Ďakujem, že pát. Vúlka gratulácia. Potek im serbská raketa dobyče a naše letušie Tore, respektive našeho letušieho finála 2026 tu v Miočicách. Malinovky tiež so silným úkonom, ešte raz kompliment. Na druhé miestne. Hoj. A s tým je krotko do 10. Ja so s vami rozžonujú, přijúvam. Všim tu v Miočicách ešte ráno večer. Útrovne džak ešte raz na všich za vôrtované stácie, tiež za vôrtované ráno finále tu dženca. Šinšte šedere domoj, klietu so viezo zase vidíme. Ja praju čau, zadkula so poďakuje. Mieče so rejne.